0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Dek, dek, ojek cah, ojek, ojek, maipa, maipa dek, ojek, ojek, ojek, ojek, ojek, ojek, ojek, dek, ojek, ojek, ojek, maipa dek.